Dokąd zmierzasz? Przez pola żniwne, gdzie kłosy w słońcu pękają, gdzie oczy żubra odbijają świat. Ten świat wytrącony z równowagi. Na rozstajach drogi wybierasz ciemność. Na rozstajach drogi wybierasz światło. Ogień w tobie goreje. Ona widzi wszystko. Odpowiedź.